nic nenosi. Nemi bo mi nie jest dobra nosi. Ono uczesz nie jest nie dobra. Otez do niej domu tajno rne. Ono uczesz się wertu lafu meso. A ile ta marca kwa vivo majne. Ej, kierur co wiele drwa wielu mnur. Ogit no i nie lukę darbi wytaw. Ej, kie widok skoro le rne. Jezu, ich nie morcy tasza non.